0: olasın bende.
1: Stąd pilo i benzyma, rolę benza bra. Całym benza ba, onda to ciszka. Bycie stąd fura kamera. Kapitolo z Ukrainy, ty człowiek z Kanada. Ha, grę, mach ten bitan, bra.